0: podpowie nam cytat filmowy.
1: Panowie, żar leje się z nieba.
2: Taka spiekota w mieście to piekło.
3: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
4: Jolu, pojechałaby pani ze mną?
5: Moi znajomi mają syrenkę. Umówiłam się z nimi na wycieczkę. To miłe, młode małżeństwo.
4: Nas pani nie oszuka. To pani miłe małżeństwo jest wysokim brunetem.
6: Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz.
5: Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy. Kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto.
7: Brzydko jest być zazdrosnym, panie Janku.
2: Na pani miejscu, pani Jolu, wziąłbym udział w pierwszym rajdzie PTTK na odznakę nizinną. Dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym i dobrze jest mieć odznakę.
8: Halo, Jolu.
5: Bye, bye.
9: Bye, bye.
2: Panna Jola jest bardzo zgrabna.
10: Жар леє ще з неба, і панна Йола є дуже зграбна. Цей гарячий, навіть спекотний полілог походить із польського фільму. «Гідрозагадка» – польська науково-фантастична комедія з 1971 року. Режисер Анджей Кондратюк. Комедія зроблена в жанрі гротеско-пародії на бойовики та коміксні історії про супергероїв.
0: А зараз дзіс смішно якби мені, бо жар рзечевіще леє ще з неба. Szczególnie w miastach chcielibyśmy, żeby nasz wicherek, czyli Iryna Jaszczyszyn, zapowiedziała rzęsisty, oświeżający deszcz.
10: No i nasze słowo dnia.
0: Tak, taka spiekota to piekło. Dzisiejsze słowo dnia to słowo...
10: speka.
0: Czyli upał. Upał według wielkiego słownika języka polskiego to, kto by pomyślał, bardzo wysoka temperatura powietrza uznawana przez ludzi za nieprzyjemną, jak to się łączy w języku polskim, upał dotkliwy, upał niemiłosierny, nieznośny, piekielny, potworny, 40-stopniowy, a taki właśnie panuje w wielu częściach Polski, upał wręcz tropikalny. Upały, i teraz już nie żartujemy, bywają mordercze, zabójcze, długotrwałe, rekordowe, czerwcowe, lipcowe. Upał od rana, upał za oknem, ofiary upałów. Praca podczas upałów jest ryzykowna. Szukać należy czego? Schronienia przed upałem, bo niektórzy są szczególnie na upały wrażliwi. Upał leje się z nieba, panuje, dochodzi do iluś tam stopni, doskwiera nam, przeszkadza. Udręczony człowiek, zmęczony, znużony upałem, czuje się źle. Świat skąpany w upale, upał południa, upał pustyni i do tego dziś jeszcze wrócimy, nieprawdaż?
10: Prawdaż, prawdaż, będziemy powracać się na pustelu.
0: Cytaty. Raziło słońce, upał wzmagał się z każdą chwilą, miałam sucho w ustach i czerwone krążki latały mi przed oczami. Jacek Bocheński, Tabu.
10: Oho, ho, це вже дуже тривожні сигнали.
0: Powietrze faluje od 35-stopniowego upału. Pisał w swojej książce Zatruta studnia, rzecz o władzy i wolności Edwin Bendyk. Edwin Bendyk, z którym rozmawialiśmy w audycji Pół na Pół, dokładnie 17 września 2025 roku. Zachęcamy do odsłuchania podcastu na stronie Polskiego Radia, ale cóż, 35-stopniowe upały to już przeszłość, bo w Polsce panują upały iście i rzeczywiście tropikalne. Jeszcze jeden cytat z Henryka Grynberga. Szliśmy w słonecznym upale, spoceni w naszych ciemnych, pogrzebowych ubraniach. Wiesława Maria Korczyńska, jeśli u nas są tak okropne upały, to w Portugalii jest chyba jeszcze goręcej. No właśnie, panie Wiesławo, niekoniecznie.
10: Nie, tak, niekoniecznie. Tak, tak, tak.
0: Skalne podchale, takie pismo, niezwykły wysyp grzybów dzięki utrzymującym się upałom i sporej wilgotności powietrza dotarł też na skalne podchale. Sezon grzybowy w pełni.

0: Tak, w taką pogodę słowiański demon południca czyha na swoje ofiary. Nie dajcie się południcy. Spękana słońcem ziemia, nie tak znów łagodne. To słońce w piosence w południe. Wykonał Kazik Staszewski, płyta Las Machinas de la Muerte, Kazik na żywo, rok 1999, czyli rok śmierci autora tej piosenki, Kazimierza Grześkowiaka. Utwór pierwotnie wykonywany był właśnie przez Grześkowiaka wraz z zespołem Silna Grupa pod Wezwaniem. Ukazała się m.in. na płycie Chłopy Żywemu Nie Przepuści, bo to taki obrazek z życia wiejskiego. Ale no, dużą popularność, trzeba to powiedzieć, piosenka zyskała po cytowanym przed chwilą wykonaniu Kazika.
1: А перед нами українська пропозиція ілюстрації музичної. І я вибрала The Unsleeping, пісню «Спека». Це 2024 рік, альбом під назвою, поки що єдиний повноформатний альбом цього квартету гітарного, який має назву «Альбом «Справжній бедрум панк». І цікаво, ця пісня, зверніть увагу на те, як вона, якими словами вона починається. Починається вона від критики. Ні, не погоди.

0: Ось такі гітарні пропозиції сьогоднішні до слова дня з Польщі та з України.
1: Так, bardzo dobrze. Trzeba nam klasycznego uderzenia w perkusję, trzeba nam solidnego, mokrego, mocnego rocka, mokrego od potu w tym upale. Krótko mówiąc, już nie przedłużając, zapraszamy na upalną muzyczną lekcję.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski. Zapraszamy na muzyczną lekcję języka polskiego. Zabierzemy was w wędrówkę mozolną, wycieńczającą w morderczym upale i dokuczać się nam będzie pewien ekscentryczny kapelmistrz.
0: Сьогоднішня пісня від музичного колективу, без якого важко взагалі уявити польську популярну музику, як на мене.
1: Nie da się wyobrazić sobie jej bez zespołu Baj. Zespół założony w Lublinie w roku 1978 początkowo grywał ballady i, uwaga, piosenki turystyczne. Później nieco poszerzył swój repertuar, dochodząc do muzyki z pogranicza popu i pop-rocka. Skład zespołu, jak to bywa z dinozaurami klasycznymi zespołami, zmieniał się przynajmniej kilka razy. Ale od samego początku występuje w tym zespole niejaka Beata Kozidrak.
0: Tak, ona, Beata Kozidrak, це є ядро, мені здається, Баймо. Гурт став відомим після виступу на фестивалі в Ополі у 78-му році. Заспівав там пісню «Піхото до лата» і зайняв друге місце на концерті дебютів. А назва гурту походить від

0: перших літер імен засновників.
1: Так, то є акронім. Beata Kozidrak, Andrzej Pietras, Jarosław Kozidrak, Marek Winiarski, czyli Bajma.
0: Кільканадцять студійних альбомів, пару десятків синглів, мільйони фанів – це все про Bajm.
1: Прем'єровий książek групи Bajm, як то дуже часто бува, недовго zastanawialiся над назвою, płyta назива się Bajm. І ukazała się в року 1983, не тільки się ukazała, але została przyjęta ciepło, niektórzy twierdzą, że wręcz upalnie przez krytyków i fanów zespołu. Bardzo szybko płyta pokryła się złotem, rozeszła się bowiem w nakładzie ponad 500 tysięcy egzemplarzy.
0: No nie dziwne, тому що на цьому альбомі він виявився справжньою скарбницею хітів, а серед них «Цомі пані», «Даш», «Юзик», «Не дарує читай ноц» і «Нема води на пустині». Гітарист Ярослав Кожідрак був автором композицій, а тексти до пісень писала його сестра, вокалістка Beata Kozidrak.
1: Dziś bierzemy zatem na warsztat piosenkę z debiutanckiej płyty zespołu Bajm. Piosenkę Nie ma wody na pustyni i nie pytajcie, dlaczego właśnie taką piosenkę wybraliśmy. O czym jest ta piosenka? Tutaj zdania są podzielone. W wywiadach bardzo często Beata Kozidrak podkreślała, że jest to utwór po prostu rozrywkowy, ale zdarzały się też takie wypowiedzi, gdzie przyznawała, na przykład tutaj możemy sobie zajrzeć do Gazety Lubelskiej i mówiła tam Beata Kozidrak, że utwór opowiada o stagnacji, o marazmie, o szarości czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i że jest tam bardzo wiele wszelakich metafor. Rzeczy w tym, że publiczność te metafory znajdowała wcześniej, odkrywała. I nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że zespół przyznał, że te metafory rzeczywiście tam są pod wpływem podpowiedzi dziennikarzy. Jak wiemy, tych wywiadów było mnóstwo. Zresztą za chwilę będziemy czytać i analizować tekst i będziecie mogli sami powiedzieć, o czym jest ta piosenka.
0: Так, зробити власні висновки, а ми ще зацитуємо, що в цій згаданій газеті Любельській сказала Beata Kozidrak. Це були часи, тобто часи ПРЛ-у, Польської Народної Республіки, коли потрібно було маскувати свої меседжі і використовувати метафори, символіку. Коли я співала «Нема води на пустині», йшлося не про те, що там немає води, а йшлося про нашу свободу, а вода була просто метафорою, так говорила співачка.
1: No cóż, nie ma wody na pustyni.

0: Żar leje się z nieba, słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, audycji pół na pół. Jeszcze obiecane rozwiązanie czwartkowego konkursu. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Pytaliśmy o to, kto jest autorem tych słów. Otrzymane odpowiedzi: Joseph Fouché, Charles Maurice de Talleyrand oraz Antoine Jacques-Claude Joseph, Graf Boule de la Mert. Właśnie taką ostatnią odpowiedź podał nasz słuchacz, pan Szymon, i to on wygrywa nagrodę. Niespodziankę. Dziękujemy za udział.
1: І вітаємо Шимона із нагородою і перемогою, звісно. З вами цю майже годину двомовно були Марчін Гачковський,
0: Яна Степневич і Матеуш Дзєконський.
1: Почуємося вже завтра.

0: Chodzi od niejakiego Juliusza Cezara, znakomitego, znanego bohatera kreskówek. W różnych formach Julius była zapożyczona przez większość języków europejskich. Rozmawiamy w Wigilię Lipca i pamiętamy o tym, że są na świecie tacy ludzie, dla których początek lipca to najprawdziwsze święto. Święto tym piękniejsze, bo takie, które nie zostało wymyślone w zacisznych gabinetach poważnych ministrów pod krawatami. Święto lipca, o którym myślimy dziś, nie ma oficjalnego patrona, nie ma sztywnych reguł wytycznych. A na myśli mamy oczywiście święto Żulaja, czyli bułgarskie July Morning. To wyjątkowy fenomen społeczny i kulturowy. Co roku właśnie tej nocy, w nocy z 30 czerwca na 1 lipca, tysiące ludzi gromadzą się wzdłuż całego bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego. Najpopularniejszymi punktami spotkań są urwiste klify kamiennego brzegu, przylądek Kaliakra, plaże w Szabli, w Warnie, w Sozopolu i w Burgas. Niektórzy też włażą na dachy wykwintnych hoteli w Złotych Piaskach. Wiele osób spędza tę noc przy ognisku, no, gdzie się rozmawia, gra na instrumentach, tańczy, spożywa się też różnego rodzaju napoje, a później w całkowitym milczeniu wita się pierwszy lipcowy wschód słońca, kiedy Morze Czarne robi się złociste jak lipcowy miód. I jest to dla wielu głębokie przeżycie duchowe, dla innych po prostu czas dobrej zabawy, który przywodzi na myśl wolnościowy klimat festiwalu Woodstock.
1: A ця традиція, прекрасна, до речі, традиція, і треба колись вибратися до Болгарії. Може, не конче до Золотих Пісків, але, можливо, в інші названі з тобою локації, щоб веселитися разом з болгарами. Ця традиція народилася у 70-ті роки минулого століття як форма тихого протесту молодого покоління проти жорстких рамок життя за комунізму. Спроби комерціалізації цього заходу в наступні десятиліття неодноразово зазнавали фіаско, хоча в 90-х роках у каварні організовували офіційний рок-фестиваль і приїжджали на цей рок-фестиваль справжні зірки, а справжні прихильники Джулаї послідовно воліли залишатися на диких скелях із власними гітарами. Це свято донині не потребує спонсорів, квитків чи великих сцен, оскільки такою єдиною і найважливішою програмою залишається сама природа. Духовним покровителем цього руху став Джон Лоутон, який у 2007 і 2012 роках особисто відвідав Камінний берег, Камен-бряг, зібравши тисячі однодумців. Після смерті музиканта у 2021-му його прах символічно розвіяли саме на цих скелях, де сонце сходить найпершим у всій Болгарії.
0: Wspaniała tradycja i co ważne, powtórzmy, ten zwyczaj nie jest jakoś zadekretowany i nie wywodzi się też z podań ludowych, z jakiejś legendy, lecz wywodzi się z kultury rockowej, z tęsknoty za wolnością, która były takie czasy docierała do Bułgarii na nielegalnie przemycanych płytach winylowych. Punktem kulminacyjnym, na który wszyscy czekają co roku, dokładnie w momencie pojawienia się pierwszych promieni słońca, jest wspólne wysłuchanie i odśpiewanie utworu, od którego pochodzi nazwa całego wydarzenia. Chodzi o legendarną rockową balladę July Morning brytyjskiego zespołu Uriah Heep. Ten utwór ukazał się pierwotnie w roku 1971. Jest utworem kultowym

0: było jednak tak łatwo. Ale po kolei. Dymitra generalnie lubiano, choć jego nowi poddani za bardzo go nie rozumieli. Dlaczego? Nie przestrzegał miejscowych moskiewskich obyczajów. Brody nie nosił, nie zachowywał postów cerkiewnych, po obiedzie nie kładł się na drzemkę, jakże to. W dodatku otaczał się obcokrajowcami, zwłaszcza przybyszami z Rzeczypospolitej. To wszystko troszeczkę podważa teorię o jego rodzimym rosyjskim pochodzeniu. Liczne intrygi wśród szlachty wywołały w Moskwie rychłe powstanie, które zakończyło się śmiercią Dymitra I samozwańca oraz około 500 przybyszów z Rzeczypospolitej, głównie dworzan i szlachty. Działo się to w dniach 17-27 maja 1606 roku. Na czele buntu stał oczywiście przyszły car moskiewski Wasyl Szujski. Zwłoki Dymitra zostały najpierw mniej więcej kulturalnie pochowane, jak to się robi, ale jednak mieszkańcy Moskwy się zastanowili, pomyśleli trochę i stwierdzili, że bezpieczniej będzie co zrobić. Zwłoki te odkopać, później na sznurze przywiązanym do genitaliów zawlec te zwłoki na Łobnoje Miasta. Tam zmasakrowane ciało zostało poćwiartowane i spalone, a wówczas prochami Dymitra Samozwańca nabito armatę ustawioną na rogatkach Moskwy. Armatę tę wycelowano na zachód, w stronę Polski i wystrzelono.
1: I naszpna data.
0: Miasteczko Beresteczko, 30 czerwca roku 1651.
1: Там відбулася найбільша битва 17 століття, яка завершилася поразкою українських військ гетьмана Богдана Хмельницького, як вказують джерела, від 130 до 150 тисяч це військо налічувало разом із татарами, від поляків на чолі з королем Яном Казимиром саме біля містечка Берестечко.
0: Bitwa pod Beresteczkiem rozegrała się w dniach 28 czerwca, 10 lipca 1651 roku w trakcie powstania chmielnickiego właśnie między wojskami koronnymi pod dowództwem Jana Kazimierza a siłami tatarsko-kozackimi. Zwycięstwo strony koronnej było zasługą dowódcy naczelnego wojsk polskich, czyli samego króla jegomościa Jana Kazimierza, który w trzecim dniu bitwy zdecydował się na skuteczną taktykę szachownicową. Nie od parady grał w szachy król Jan Kazimierz. Ta taktyka polegała na ustawieniu oddziałów piechoty na przemian z jazdą.
1: Ale też niemale znaczenia mało te, że wyrieszalny moment kozakiów pokynuli ich sojuzniki, tobto Tatary Islama Geraja.
0: Tak to było z tym sojusznikiem tatarskim, że bardzo często, kiedy szala zwycięstwa przechylała się na niekorzyść jednej ze stron, to oni uznawali, że jednak to ten sojusz to nie jest aż taki ważny i może my pójdziemy do domu, bo tam żelazko zostawiliśmy i inne sprawy mamy pilne do załatwienia.
1: No właśnie tak i zrobili. Хмельницький передав командування Філону Джалалію, а сам кинувся слідом за татарами, щоб їх якби змусити або ж переконати повернутися. А хан не тільки не повернувся зі своїм військом на поле бою, але звелів Хмельницького тримати і зажадали вони викупу. І Хмельницький чекав, поки, власне, прийде з Чигирина цей великий викуп, і щойно тоді його татари звільнили. Отакі от союзники. Бойові дії тривали, так як ти вже згадав, до 10 липня, і основну частину козацьких військ було збережено і виведено з облоги завдяки полковнику Івану Богуну.
0: Так, то постать історична. Jak wiemy, Bohun pojawia się w Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza, właśnie tą bitwą Henryk Sienkiewicz, który pisał ku pokrzepieniu polskich serc, zakończył swoją powieść inaczej niż zrobił reżyser Jerzy Hoffman, który chciał swoją ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza pogodzić Polaków i Ukraińców, w związku z tym zakończył akcję w

0: Mężczyzna, 7 z 12 miesięcy, na które według obowiązującego w większości europejskich krajów kalendarza dzielimy rok. Cytaty. Nowak pewien jechał samochodem z zamkniętymi szczelnie oknami i co robił? Błogosławił klimatyzację. Któż tego nie doświadczył? Bo 16 lipca w jego ulubionej środkowoeuropejskiej stolicy nie dało się po prostu wytrzymać. Gorące powietrze waliło prosto w twarz po wyjściu na dwór. Tomasz Konatkowski, Wilcza Wyspa.
1: Tak jakby opisował ci dni Tomasz Konatkowski.
0: Co roku jest to samo. Grzebiąc w grobowcu niepamięci wspomnienia strasznych czerwców, upiornych lipców i nieznośnych sierpniów, z radością witamy pierwszy dzień prawdziwego lata, pisała Kamila Sławińska. W swoim przewodniku niepraktycznie zapytam, co dokładnie pani Kamila miała na myśli, jakiż to prawdziwy dzień lata.
1: Ale ja zadumuję się, czy pani Kamila Sławińska, czy ona radziła cemu pierwszemu dniu sprawdźniego lita, czy навпаки, і вітала його так. Не, ну, пише з радостю, але говорить про упьорне ліпце.
0: Якась гошка та радость. Lipiec to również trochę zapomniane znaczenie tego słowa. Pamięta o nim słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Lipiec to miód zbierany z kwiatu lipowego, a także napój alkoholowy robiony z tego miodu. Nakrywszy stół białym obrusem, podał na drewnianych talerzach lipiec i młode ogórki. Widzicie, jak lipiec wjeżdża na talerzu, na wasz stół?
1: Z młodymi ogórkami.
0: Już od 1 lipca w całej Polsce. Ogromne gaje lipowe około Kowna wydawały miód przewyborny, sławny lipiec kowieński, nadzwyczajnie obficie po całej Litwie. Pijany Litwa. Ojczyzna Czesława Miłosza, tutaj się nam przypomina. W pomiernych domach szlacheckich trunki w zwyczaju były i dziś może są. Na Rusi gorzałka, miód, oj tak, Ruś lubi się weselić. Wiśniak, malinnik, w Litwie gorzałka, miód ordynaryjny, no i właśnie on, lipiec.
1: A ciekawe się takie miód ordynaryjny. Etymologia, jakaż etymologia? I lipca, i lipnia.
0: Piękna to nazwa, ten lipiec. Nazwa ma pochodzenie czysto, oczywiście, słowiańskie i bardzo klarowne, przejrzyście przyrodnicze. Pochodzi słowo lipiec oczywiście od kwitnących w tym okresie lip, które są drzewami, jak już wiemy, miododajnymi. Inne nazwy 7 miesiąca w roku w dawnej polszczyźnie również były nieodmiennie powiązane z lipami, które gwoli ścisłości niespecjalnie przejmują się obecnie kalendarzem i kwitną na przełomie czerwca i lipca. A te inne nazwy, inne warianty, nazwy lipiec to lipień na przykład i lipnik, lipinik.
1: Lipień, тобто так само, як липень майже, правда? В українській мові, звісно, липень походить від лип, так само, як і в польській мові ліпець і ліпень, і ліпінник теж. Є теж кілька історичних назв, синонімічних до назви місяця цього сьомого, синонімічних до липня, тобто липець, спекотень, сінокос, косень, білень, елевий, і льовець, і левей, і лівець, і льовик. Ну і ще цікаво, власне, ці останні, вони пов'язані із Іллею, тобто зі святом, яке ми святкуємо в липні. Теж цікаво, що в українській мові активно вживали паралельно із назвою липень форму липець. І в результаті уподібнення до морфологічного оформлення назв інших місяців.
0: Уподібнення до морфологічного оформлення. Єйку, яка учена аудиція, супер. Завжди мажила, щоб брати в чимсь таким удział.
1: Ну то до яких назв уподібнився липень і з липця перейшов?
0: Ну так, як те, наприклад, як січень.
1: Супер. Добре? Так, січень, березень, квітень. І ця лексема липень на початку ХХ століття, вона послідовно почала, так би мовити, процвітати, цвісти
0: як
1: в усній мові, так, як

W momencie pojawienia się pierwszych promieni słońca jest wspólne wysłuchanie i odśpiewanie utworu, od którego pochodzi nazwa całego wydarzenia. Chodzi o legendarną rockową balladę July Morning brytyjskiego zespołu Uriah Heep. Ten utwór ukazał się pierwotnie w roku 1971. Jest utworem kultowym

0: і розшаження впливів.
1: Лжедмитрій зобов'язався повернути Речі Посполиті землі, захоплені у Литві у війнах 15-16 століття, Сіверську Україну, Смоленську землю, забезпечити теж участь Москви в антиосманській коаліції, дозволити відкривати в московській державі костели, запровадити унію Московського патріархату із католицькою церквою, надати допомогу Сигізмунду III в його боротьбі проти Шведської імперії. Словом, багато обіцяв, але обіцянок своїх не дотримав.
0: Дійсно, не мав би жодних проблем в виборах. Обіцювати потрафив всього всім, типовий популіста, швидко би ще одналазив в XXI віку. На початку віку XVII не було однак так легко. Але по колеї. Дмитра генеральне lubiano, choć jego nowi poddani za bardzo go nie rozumieli. Dlaczego? Nie przestrzegał miejscowych moskiewskich obyczajów, brody nie nosił, nie zachowywał postów cerkiewnych, po obiedzie nie kładł się na drzemkę, jakże to, w dodatku otaczał się obcokrajowcami, zwłaszcza przybyszami z Rzeczypospolitej. To wszystko troszeczkę podważa teorię o jego rodzimym rosyjskim pochodzeniu. Liczne intrygi wśród szlachty wywołały w Moskwie rychłe powstanie, które zakończyło się śmiercią Dmitra I samozwańca oraz około 500 przybyszów z Rzeczypospolitej, głównie dworzan i szlachty. Działo się to w dniach 17-27 maja 1606 roku. Na czele buntu stał oczywiście przyszły car moskiewski Wasyl Szujski. Zwłoki Dmitra zostały najpierw mniej więcej kulturalnie pochowane, jak to się robi, ale jednak mieszkańcy Moskwy się zastanowili, pomyśleli trochę i stwierdzili, że bezpieczniej będzie co zrobić. Zwłoki te odkopać, później na sznurze przywiązanym do genitaliów zawlec te zwłoki na Łobnoje Miasta. Tam zmasakrowane ciało zostało poćwiartowane i spalone, a wówczas prochami Dmitra Samozwańca nabito armatę ustawioną na rogatkach Moskwy. Armatę tę wycelowano na zachód w stronę Polski i wystrzelono.
1: I naступна data.
0: Місточко Бересточко, 30 червня року 1651.
1: Там відбулася найбільша битва 17 століття, яка завершилася поразкою українських військ гетьмана Богдана Хмельницького, як вказують джерела, від 130 до 150 тисяч це військо налічувало. Разом із татарами від поляків на чолі з королем Яном Казимиром саме біля містечка Берестечко.
0: Bitwa pod Beresteczkiem rozegrała się w dniach 28 czerwca, 10 lipca 1651 roku w trakcie powstania chmielnickiego właśnie między wojskami koronnymi pod dowództwem Jana Kazimierza a siłami tatarsko-kozackimi. Zwycięstwo strony koronnej było zasługą dowódcy naczelnego wojsk polskich, czyli samego króla jegomościa Jana Kazimierza, który w trzecim dniu bitwy zdecydował się na skuteczną taktykę szachownicową. Nie od parady grał w szachy król Jan Kazimierz. Ta taktyka polegała na ustawieniu oddziałów piechoty na przemian z jazdą.
1: Ale też niemale znaczenia mało te, że w wyrzeszalny moment kozaków pokynuli ich sojuzniki, tobto Tatary Islama Geraja.
0: Tak to było z tym sojusznikiem tatarskim, że bardzo często, kiedy szala zwycięstwa przechylała się na niekorzyść jednej ze stron, to oni uznawali, że jednak to ten sojusz to nie jest aż taki ważny i może my pójdziemy do domu, bo tam żelazko zostawiliśmy i inne sprawy mamy pilne do załatwienia.
1: No właśnie tak i zrobili. Хмельницький передав командування Філону Джалалію, а сам кинувся слідом за татарами, щоб їх якби змусити або ж переконати повернутися. А хан не тільки не повернувся зі своїм військом на поле бою, але звелів

0: камінь розділили, звісно, на діаманти 9 великих і 96 дрібнесеньких.
1: Wielka gwiazda Afryki, Cullinan 1, największy oszlifowany biały diament świata o masie 530,2 karata. Powstał z wydobytego w roku 1905 giganta. Zdobi berło brytyjskich monarchów.
0: Tak, i to jeden, to największy z tych 9 wielkich diamentów. I jeszcze jeden almaz Хоупа, to legendarny kamień głębokiego синього кольору, ważyć він 45,5 karatów.
1: Słynie ze swojej fascynującej barwy, a także legendy o rzekomej klątwie, która ciąży na jego właścicielach.

0: років від дня його народження.
1: Czesław Miłosz, czyli wielki Europejczyk. Piękna jesteś, ojczyzno moja. Europo nie przyznaje się do żadnego z haseł, które dzielą ciebie na nienawidzące narody. Pisał w wierszu, który odkryto w roku 2017, nieznany wcześniej wiersz Czesława Miłosza.